0: i odtąd pod oknem twoim.
1: Zaczarowany
0: kamienny
1: z bukietem groszków stoi strach romantyczny.